ɔfa yɛ ne yɛde hyɛ ne ho anim deɛ nnipa nnaase yɛ nedasoɔ nim wɔde hyɛ ne ho animonyam yɛna nka abusua po yɛn no ne nnipa sɛ yɛ mfasoɔ bi aniɛ so no awurade hyɛ ne ho animonyam wɔ yɛ abrabɔ m na wɔhyira yɛn ayɛ yɛ yie my goodness ɛhɔ na wohyɛ wodeɛ ne monyam deɛ nida soɔ saeɛ ɛhɔ na wohyɛ wodeɛ ne monyam ɛnɛ wɔhyɛ wodeɛ ne monyam wahyira me ayɛ me yie ɛgya wɔ ayɛ me yie ɛgya wɔ